Devi wojo sega nolo gari monda manyi mama Chenga yudi kune mama Sami jako chiane penjo unu banyo nyajaramba Chenga timi nade mama